0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas.

No i dzień dobry, Shane, guten Tag, Gris Gott, Szczęść Boże i witam Was bardzo milutko w ten niedzielny poranek, bo jeszcze mamy poranek, bo jeszcze nie ma 12, ja dopiero po 12 będzie południe. Ja witam wszystkich, co przyszli sam na tę niedzielną wspólną audycję. No i oczywiście temat wczoraj na wieczór, trochę późno, ale jak się to godo, lepiej późno, a wcale był napisany. No, nie zawsze człowiek też tak poradzi na wartko coś zrobić, albo też, jak się to godo, nie zawsze jest ta winna, żeby coś zrobić. O, moi drodzy, zawiodłeś nas, Zawiodłeś nas, to znaczy, życie rodzinne, czy to czasami córka, czy syn zawiedzie rodziców. Rodzice mieli takie plany, żeby syn studiował, był za adwokata, za lekarza. Mieli plany, żeby córka była za inżyniera, wystudiowała się, a ona po prostu zrobiła zawód fryzjerski, bo to lubiła i tak dalej, i tak dalej. Synek zamiast się uczyć, studiować, no to poszedł za murarza, czy obojętnie inny zawód sobie wybrał. I to było zawiedzenie rodziców. Czy to tak powinno być? No ja, to każdy musi sam ocenić. Ale nie tylko o dzieciach, bo mąż zawiódł żona. Ja przysięgał wierność, przysięgał miłość, a potem niestety, no jak się to godo, poszedł na lewo, albo no ja kaj inni. Żona zawiodła męża, bo tam gdzieś we fitness studio spodobał i się młodszy ten fizjoterapeuta muskularny. No i no niestety uległa i był romans. I to też należy do tego tematu, zawiodłaś mnie. Ja i tak samo, ktoś powiedział, już nie będzie pił, nie będzie pić, zmieni się. Po jakimś czasem dalej zaczął pić i no ja i zawiódł całą rodzinę. Na te tematy dzisiaj zrobimy taką audycję.

So, moi Rostominy, jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz, to muszę to powiedzieć, żadnych prośbów muzycznych dzisiaj nie spełnią, a w ogóle na niedzielnych audycjach nie ma muzyka na życzenie, listy są ułożone i oczywiście tak to jest. Chyba że ktoś poprosi o jakąś pieśń kościelną, aby nam ją to mogła dać, ale inne piosenki nie będą na życzenie spełniane, to raz. Ja tutaj już zaraz kiwam, poczytam pierwsze przykłady, a potem też wiadomo zachęcam wszystkich innych, kto by chciał do kupy ten temat rozwinąć, to jest zawsze lepiej, więcej jak więcej ludzi ma swoje zdanie, to jest lepiej, prawda? Wychodzi to bardzo fajnie. Zawiodłeś nas. To jedno z najbardziej bolesnych stwierdzeń, które dziecko może usłyszeć od rodziców. Nie ta płeć, nie te oceny w szkole, nie te studia, nie taka praca, nie ten współmarzonek. Wszystko to staje się powodem, aby powiedzieć swojemu dziecku, że nie tego się po nim spodziewali. Zawiedzeni rodzice mają jednak najczęściej problem nie z dzieckiem, a ze swoimi przerośniętymi ambicjami, które odbijają się na dzieciach do końca życia. Naturalny jest fakt, że rodzice chcą dla swoich dzieci wszystkiego, co najlepsze. Często starają się dać im to, czego sami nie mieli w dzieciństwie. Mają nadzieję, że to pomoże im w życiu. Gorzej, jeśli oczekują, że dziecko będzie żyło według scenariusza, które sobie również planujemy. Sukcesy własnego dziecka to dosyć naturalne i bardzo ludzkie. Z biegiem lat jednak okazuje się, że nasza pociecha nie żyje tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Dziecko ma być najlepsze od małego. Powinno stać zawsze w pierwszym rzędzie, najładniej recytować wierszy, grzecznie przynosić dobre stopnie. Niestety, często zdarza się, że dobro dziecka to tylko wymówka, a tak naprawdę ma być ono żywym dowodem sukcesu mamy i taty. Oczywiście jest to taki przykład z internetu. Ja, no i jakbyście słyszeli, powiem wam szczerze, takie coś też mi się nie za bardzo podoba, bo na faktach nieraz człowiek się spotkał osobiście. Na przykład, nie będę go do kto, kaj co, bo to wiadomo, nieważne, ale powiem wam króciutki jeden fakt. Ojciec był lekarzem. Był bardzo, no, był dobrym lekarzem. No i syn też powinien być lekarzem. No, pod górka to wszystko szło, ale skończył medycynę i też był lekarzem. Ale chodzi o to, że był lekarzem ze musu. To znaczy, bo ojciec tak chciał. Ojciec finansował jego studia, ojciec wszystko płacił, żeby on tylko to szafnął, żeby zdał egzaminy i tak dalej. No i syn po wielkich trudnościach, po drugie po, no wiadomo, też i po znajomościach, jak się to goda, dostał dyplom lekarza, ale, co w tym jest złego? Dostał dyplom lekarza, chodził po wizytach szpitalnych, we szpitalu pracował i powiem szczerze, pacjenci bardzo na niego narzekali, po prostu był lekarzem tylko na papierku. Ale ojciec był zadowolony, bo syna miał lekarza. A to zamiast leczyć ludzi, on jeszcze tych ludzi bardziej niszczył. Nie to, że nie potrafił diagnozy postawić, to jeszcze przepisywał złe tabletki, złe leczenia. Więc według mnie lepiej jakby był kierowcą autobusu, czy tam stolarzem, czy nauczycielem, obojętnie, ale na lekarza się nie nadawał. Ale wiadomo, spełniło się życzenia ojciec. Mój syn jest lekarzem. A to, że jest głupi, to już się niestety nie liczy.
To taki krótki, prawdziwy przykład. Ja.

Så, moje rozstąpienie jest fakt, że nam starszym rodzicom, czy już dziadki, ja są my opy, omy, rodzice i tak dalej, jest fajnie gadać o tych rzeczach. No ja, człowiek wszystko robią, żeby syn albo córka mieli lepsze stanowisko, żeby nie musieli robić na kopalni. Ja powiem szczerze, mój ojciec ty mi zawsze gadał, synek idź. Idź się, ucz się, ucz synek, ucz się, kurde, idź do szkoły i studiuj. Ja. Człowiek potrzebował pieniądze, no. Wartko szkoła, wartko na gruba, ja i co, fajnie się zarobiało i tak dalej, więc trzeba powiedzieć, nie zawsze też te rodzice są winni, a no to jedno jest w takich małych przypadkach, że dzieci muszą to studiować, czy na ta dziedzina iść, co ojciec albo matka ich posyło, a potem są takie czy inne problemy. So. Ja za chwileczkę już mam tu następny przykład też poczytam.

No i widzicie, jakoś to idzie. Jo, witam i pozdrawiam serdecznie pierwszego gościa. Jest to słuchaczka, która pisze tak. Witam serdecznie i co do tematu powiem tak, że niestety dużo ludzi podchodzą właśnie do tego podsumowania ze złej strony. Powiedziałabym egoistycznie ja. Też choć już jestem babcią, zawiodłam i w dalszym ciągu zawodzę moich rodziców. Prawie nigdy nie potrafiłam ich zadowolić. Jak już mi się coś udało, to nigdy to nie było tak doskonale, jak moja mama to zrobiła. Długo opiekowałam się rodzicami. Po śmierci ojca matką. Przykre jest, że nawet teraz, kiedy mama mnie potrzebuje, robię wszystko źle, a przynajmniej nie tak, jak ona by sobie to życzyła. W jedzeniu ciągle coś brakuje, sprzątanie niedokładne, zakupy nie te, towary, które ona sobie życzy, nie narzekam na męża i na moje dzieci. Co powinnam? Aha. Co powinnam robić? Bo ona jest przecież matką. To powinnam się zwierzać. Zawsze słyszę jakieś, ale bo ona to zrobiła lepiej. To wieczne wracanie do przeszłości, że ona mi mówiła, jak to mam zrobić. Jednak nie posłuchałam, a jednak jestem szczęśliwa. Mam kochającego męża, dzieci, wnuki. Mamy szczęśliwe rodziny z normalnymi problemami, które próbujemy razem rozwiązać. Akceptujemy życie młodych, choć jest całkiem inne, jak nasze dawniej. Długo by pisać, ale stan dzisiejszy wygląda nieładnie. Moja miłość do rodziców wygasła. Oni zagasili tą miłość wszystkimi możliwymi środkami. Przykre to jest, że muszę na starość to przeżyć, ale nie mam już siły udawać i udowadniać. Pozostało już tylko uczucie obowiązku. Robię tylko to, co też i dla każdego obcego człowieka zrobiłabym. Nie zapominajmy, że każdy z nas musi swoje doświadczenie życiowe sam przeżyć, żeby wiedzieć, co dobre, a co złe. Życzę wszystkim na ten dzisiejszy dzień wszystkiego dobrego i oczywiście miłej niedzieli, napisała słuchaczka. Ja, moi drodzy, słyszycie, słuchaczka, co z tego wynikało, że to już nie dziecko, a po prostu jesteś już babcią. I no ja, ale trzeba powiedzieć, że my zawsze będziemy dziećmi, dopóty nasi rodzice żyją. Obojętnie ile lat będzie ktoś z nas miał, jeżeli jeszcze mama albo tata żyje, to zawsze będzie jego syn albo jego córka. Ja w tym opowiadaniu żeście słyszeli, że czasami nie jest to takie łatwe, jakby to człowiek chciał. Ja tak to niestety, takie życie też jest. Słuchajcie, pięknie dziękuję za, oczywiście za pomoc w audycji i życzę wszystkiego dobrego. No i żeby się też coś na dobre zmieniło, żeby twoi rodzice zaczęli to wszystko akceptować tak, jak ty postanowisz. Piękne dzięki. Zo, kogo mamy? Grupa Fest. O, genau, piosenka o Matuchno.

O, matuhno i grupa fest. Zo, witamy naszego kolegę urlopowicza, którzy jeszcze siedzą ze mną na urlopie i ja oczywiście dalej życzę im fajnego urlopu, korzystajcie, podwiela się do. Piotr Halimby, to jest nasz kolega, pisze tak. Witam cię, Peter, jak i wszystkich słuchaczy na tej naszej niedzielnej audycji. Nie ma nas w duma, ale zawsze trochę czasu można znaleźć, aby posłuchać tej audycji i coś napisać, a co do tematu. Zaś trudny, ale prawdziwy. Co innego się obiecuje, a co innego robi. Taką jest prawda. No niestety, to jest fakt i takich rzeczy, no ja, są, wiesz, są tysiące albo miliony. My akurat nie mamy takich problemów. Są jakieś małe, ale to po prostu pierdoły. Ale dom, jeden przykład. Małżeństwo nie mogło mieć dzieci. Adoptowali z domu dziecka małego chłopca. Za to teraz dostają podziękowanie, ale odwrotnie. Bo im powiedział, że mógł trafić do innej, bogatszej rodziny. A oni wszystko do niego zrobili. Rodzicom jest przykro, ale dalej go kochają i świata poza nim nie widzą. Na tym kończę i życzę wszystkim super spokojnej niedzieli, napisał Piotr Halimby. Petrus, piękne dzięki za wpis. Pozdrowienia do Ewy oczywiście. Życzymy wam też fajnej niedzieli i jeszcze dalszego fajnego urlopu. Co do twojego tematu, powiem tak. Wiele na ten temat nie mogę powiedzieć, bo nie mamy dzieci z domu dziecka, ale mogę się wyobrazić ten ból tych rodziców. Nieważne, czy byli bogaci, czy byli wysoko wykształceni, czy po prostu ojciec robił na kopalni, matka w sklepie, ja zwykli ludzie. Ale trzeba powiedzieć, że no nie chcę nikogo obrażać, ale po śląsku bych to powiedział tak. Taki mały gówniarz był w domu dziecka. Nie wiadomo, czy w ogóle by ktoś go wziął. Czy bogatsi, czy w ogóle inni ludzie. Zamiast być szczęśliwy, że miał rodzina, miał ojca, matka, że na pewno wszystko, co potrafili, to budowali. Mógł się na przykład wyżej wykształcić, nie wiem, co tam za szkoła mu. Wszystko miał otwarte, a potem, jak jest dorosły, to płaci takim czymś, tym rodzicom, którzy wszystko do niego robili, kochali go i do dzisiaj dalej go kochają. No niestety, Peter, co tu powiedzieć? Nic. Według mnie taki człowiek jeszcze nie dorósł do tego prawdziwego życia. Się nie zastanawiał, co mogło z nim być. Ja. Okej, dzięki za wpis, fajnej dzień życzę. A ja witam następnego gościa, jest to Magda. Halo, Magda!

I jakże powiedział, witamy, witamy, Magda. No, Magda, długo cię nie było, a inaczej powiem, no to znaczy mnie nie było, bo wiem, że ty byłaś, ostatnio byłaś u Agnieszki, no i pytałeś się, gdzie ja jestem. No u nas jest tak, że co druga niedziela robię ja, oczywiście jak jestem w domu, a jak mnie nie ma, no to robi Agnieszka. No i teraz muszę zapowiedzieć, że na drugą niedzielę robi Agnieszka i potem następna niedziela też chyba Agnieszka, bo nos nie będzie. Magda pisze tak, witam Peter. Dzisiejszy temat bardzo do mnie trafia. Czasami najbardziej boli nie to, że marzenie się nie spełniło, ale że ktoś obiecał nam je spełnić. Człowiek czasami długo pamięta takie zawody. Na szczęście czas uczy, że można zacząć od nowa, podać rękę i pomagać w spełnieniu marzeń i swoich, i właśnie swoich dzieci. Samo nie przyjdzie. Pozdrawiam Ciebie, Peter, wszystkich słuchaczy i życzę spokojnej niedzieli, napisała Magda. Piękne dzięki, Bóg zapłać, Magda, za wpis. No, niestety też tak w życiu bywa. No, nie wiem, no, napisałaś ogólnie, wiadomo, jest ok, nie wiem dokładnie, co to miało tam wszystko znaczyć, ale powiem, że może się wszystko zmienić. Jak się tego do... Człowiek czasami musi być cierpliwy i czasami zmieni się coś na dobre. Chociaż nie zawsze. Czasami coś się tam stało i no ja i nie zmieni się już. Jeden, jak tu piszesz, podać rękę i pomagać w spełnieniu marzeń. Czasami jest tak, że nikt tej ręki nie chce podać, no ale jak się tego do jest, jak jest. Raz tak, a raz tak. Magda, piękne dzięki. I już Czarna Madonna i Mirek i Bożena Szotysek.

0: Ja, moi drodzy, przypadek nie jeden, nie dwa, nie trzy, oby ich było najmniej, najlepiej w ogóle. Słowa matki, synu, zawiodłeś nas, synu, tego nigdy się nie spodziewaliśmy. Ile razy mówiłeś, po pijaku nie siądziesz do auta. Prosiliśmy Cię cały czas, nie rób tego, nie jedź po pijanemu. Ale syn zawsze mądrzejszy, bo młody. Ile przypadków było na faktach. Jedzie młody człowiek autem, uderzał w grupkę ludzi. Ginie dwóch, trzech młodych ludzi. Inny przypadek, następny młody, uderzał w matka, co idzie z dzieckiem, z wózka, z małym dzieckiem, prowadzi wózek na przejściu. Jedzie, bo nie opanował jazdy, bo był pijany. Zabija na miejscu matka i dziecko. Rodzice, ile razy mogą dodać, nie pij jak jedziesz. Nie pomaga nic. To jest bardzo przykre, moi drodzy. Nie chcę tutaj wszystkich faktów czytać, bo to wszystko pisze, jak, gdzie i kiedy i ile ludzi zabitych przez pijanych kierowców. Druga sprawa, jak jeszcze ten kierowca zginie na miejscu. Powiedzmy, to z jednej strony jest dobrze. Z drugiej strony, wiadomo, rodzice i tak będą cierpieć. Ale ile razy tak było, zabił i żył dalej. I będzie siedział 20 czy więcej lat. Do końca życia ból rodziców. Sami się myślą, jak wychowaliśmy tego syna. Ojciec nie pił, matka nie pije, a syn po pijaku jeździł autem. Ja, to dopiero można powiedzieć, że zawiódł rodziców.
1: On jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę.

Moje rozmowy bardzo mało kiedy, ale czasami się zdarza oprócz Georga, oprócz Gintra, ja, tych dwóch chłopów, to dzisiaj też witam jednego słuchacza, który pisze tak. Witam i pozdrawiam. Ja też zawiodłem moich rodziców. Tak przynajmniej twierdzą. Ja jestem z mojego życia zadowolony. Jestem jedynakiem dobrze sytuowanych rodziców. Moja mama jest bardzo inteligentna i elegancką kobietą. Tato też na wyższym stanowisku. Oczywiście od małego byłem ich oczkiem w głowie. Często słyszałem, jak moja przyszłość będzie wyglądała. Opisywali mi mój dom, moją żonę, moje dzieci, moją posadę. Po maturze miałem studiować, ale po bardzo ciężkim okresie szkolnym kosztowało mnie dużo wysiłku. Postanowiłem poświęcić się zawodowi, który zawsze mnie interesował. Stolarz. Kocham zapach drewna, obróbkę drewna. Od dzieciństwa tak było. Wiecznie coś strugałem i majsterkowałem, co w oczach rodziców zanosiło się na co najmniej artysty rzeźbiarza. Ale nie tak przyziemny zawód jak stolarz. Moja wybranka życia jest też prostą kobietą, ale z ogromnym sercem, która potrafi być czuła, ale też potrafi zakasać rękawy i iść przez życie z podniesioną głową. Oczywiście mama była i jest bardzo zawiedziona moim wyborem. Przecież jak tak dystyngowana dama ma na przykład iść na zakupy z taką prostaczką? Żyjemy w mieszkaniu spółdzielczym, a miała być willa. Ja z moim życiem jestem zadowolony. Mam wszystko, co potrzeba człowiekowi. Zawód, kochaną osobę obok mnie i skromny, ale bardzo serdeczny i ciepły dom rodzinny. Mój własny dom rodzinny, bo ten, w którym się wychowałem, nie był ani wygodny, ani ciepły. Wszystko było na pokaz. Jednak moich rodziców bardzo zawiodłem i nie potrafię uwierzyć, że wychowali syna, który ma tak niskie ambicje życiowe. Usłyszałem nawet, że mam mieć co najmniej dwoje dzieci, bo oni żałują, że mają tylko mnie. Bo być może, gdyby mieli jeszcze jednego syna, to mogliby się nim pochwalić. To boli. Przyznam się, że niekiedy mam wyrzuty sumienia, bo przecież ja ich kocham. Ale czyż nie mam prawa żyć według moich marzeń i upodobań? Dlaczego oni czują się tak zawiedzieni? Nie rozumiem tego. Dlaczego nie potrafią cieszyć się moim prostym, ale tak szczęśliwym życiem? Napisał słuchacz. Ja, moi drodzy, co tu powiedzieć, co dodać, co ująć? Nic. Jedynie, co mogę powiedzieć, drogi słuchaczu, żyj tak, jak żeś sobie twoje życie zaplanował. Masz dobrą żonkę, która jest przy twoim boku. Piszesz, że jest bardzo inteligentną kobietą. Więc czego ci więcej potrzeba? Masz swój zawód, który lubisz. Masz koło siebie drewno, które lubisz woniać. I jak piszesz, jesteś szczęśliwy. Więc powiem tak, może trochę niefajnie, ale takie jest życie. Nie patrz na rodziców. Oni cię wychowali, dali ci możliwość, żebyś się wyuczył za tego stolarza, więc za to jesteś im

wdzięczny, ale niestety masz swoja rodzina, swoje życie, więc żyj tak, jak lubisz. No i dzięki za wpis i życzę richtig fajnej niedzieli.

0: So, moi drodzy, ktoś mi tu napisał, nie wiem kto, nie wiem i no po prostu ktoś tu tak napisał. Witaj Piotrze, no to żeś dzisiaj temat wymyślił. Jakbym zaczęła wszystkie wymieniać od osoby, co mnie zawiodły, to audycji do północy by nie starczyło. Ale co tam, mówi się aleluja i do przodu. No teraz muszę się ośmiać, bo muszę temu komuś zaczęła pisze, to znaczy słuchaczka, to muszę tej słuchaczce odpowiedzieć też tak trochę na wesoło. Więc powiem tak, droga słuchaczko, jakbym ją zaczął tu na tej audycji o tych osobach gadać, co mnie zawiedli, to by ono i dwa dni trzeba było gadać. No, bo człowiek musi, prawda, powiedzieć, na poru radiach się grało, więc jak się to goda? Nie wszędzie byli ludzie o dobrym sercu, życzliwi, ja i tak dalej, i tak dalej. Ja, byli też inni, więc tak jak napisałaś, aleluja i do przodu, zostawmy to, co było. Ja, niech tak jest. So, ale ja ci życzę wszystkiego, co dobre i żeby cię spotkało. Same dobre rzeczy cię mają spotkać, a nic złego. So, za chwileczkę następny pistu od słuchaczki, ale posłuchamy jedna pieśń od Krzysztofa Koniarka.
1: Nade mną jest baldachim z gwiazd. Pomiędzy nami twoja twarz.

So, wysłali śmy i już jak powiedział, witam i pozdrawiam słuchaczka. Słuchaczka pisze, błogosławionej i radosnej niedzieli Tobie, Peter, Gabi i wszystkim życzę. A co do tematu, to powiem tak. Człowiek chce dla swoich dzieci jak najlepiej. Czasami jest to, że chce swoim dzieciom dać to, czego samemu się nie miało, a skutki są wręcz odwrotne. Dochodzi do tego, że dzieci zapominają o rodzicach i jak z tym żyć, kiedy serce krwawi z bólu. Ja, to jest ciężko, to jest bardzo ciężko coś na ten temat odpowiedzieć, bo niestety takich przypadków jest nie jeden i nie dwa. Są setki, a może i tysiące, że rodzice wszystko robili, co potrafili, wszystko, co najlepsze do swoich dzieci, a na koniec dostaną to całkiem inaczej zapłacone. Ja, jak się to godo, jeden człowiek jest taki, drugi jest inny. Jest to niefajnie, jak tak jest, ale jest tak. Można by tu inny temat poruszyć, na przykład ile jest rodzin, ja już nie godzę na świecie, ale ile jest rodzin, które wychowali dzieci, dzieci są dorosłe, a nie mają kontaktu. Ile jest rodzin, na przykład, znam też takich, że byli dorośli i zmienili nazwisko, albo syn wziął nazwisko po żonie, ale nie po to, żeby tylko mieć to nazwisko, ale po to, żeby nie mieć nazwiska rodzinnego. Ja, więc moi drodzy, to by szło długo, długo na ten temat gadać. Ja, słuchajcie, życzę wszystkiego dobrego, no i jak zawsze, może się coś zmienić na lepsze.

Co, moi drodzy, wiele mamy. A, jeszcze zdążymy. I już tu dzisiaj mamy naszego fajnego słuchacza Gintra, który też do nas zawitał. Halo Ginter, szczęść Boże, Gris Gott i Szyn Guten Tag, bo Guten Morgen już było. Ginter pisze, witaj Peter w twoich ulubionych audycjach niedzielnych. Aj, Ginter, powiem ci, nie wiem, czy to takie ulubione są te audycje. Czasami są fajne, czasami niefajne. No, różnie to było, no. Ale coś trzeba zrobić. Temat bardzo ciekawy i zarazem smutny, bo różnie to wychodzi w tych spełnionych marzeniach. To chwila, gdy marzenia ulegają spełnieniu i przestaje się myśleć, że nic nie miało sensu. Moje myśli niczym motyle latają gdzie chcą. Kolorowe i piękne. A w tych motywach albo motylach są moje marzenia. Drobne i delikatne. Możliwe do spełnienia. Ale czy tak naprawdę jest? Czy to prawda, że marzenia można bardzo łatwo spełnić? Dla mnie było to niemożliwe jeszcze lata temu. Wtedy marzyłem o ciszy, o samotności i o tym, by wszyscy zostawili mnie w spokoju. Moje serce było rozerwane i poranione. Zapomniałem, jak to jest śmiać się z żartów. Zapomniałem, jak to jest wstawać rano z uśmiechem na ustach. Mój świat stawał się ponury, szary, bez koloru, bez uczuć. Nikt nie wiedział, jak to bolało. A bolało tak bardzo. Teraz jestem inną osobą, wesołym, starcem, który ma miliony powodów do śmiechu, znajomych, z którymi chce się spotkać. Choć czasami te spotkania są przy smutnych mogiłach, alejkach, po których chcę chodzić, teraz jest ten czas, kiedy świat staje się kolorowy. Teraz budzę się rano z uśmiechem. Teraz cieszę się, że jestem i po części jest to też zasługa, że ty jesteś tam, gdzie jesteś. Myślę, że najlepiej się opowiada o siebie. Pozdrawiam, życzę redakcji, ciebie, słuchaczy i całej mojej rodzinie błogosławionej niedzieli. Napisał Günther. Günther, piękne dzięki jak zawsze. No, ciebie już znają tu na naszym radiu. Każdy z nas, jak widzi twój wpis, to jest bardzo zadowolony. Zawsze piszesz na temat, zawsze piszesz bardzo ciekawie. Dzisiaj też. Ale cieszy mnie to, że smutki poszły wprecz. Cieszy mnie to, że rano stajesz uśmiechnięty. No a największą satysfakcję mam z tego, jak przychodzisz do mnie na audycję. Powiem szczerze, to jest do mnie największą uciechą. Jak widzę, że twoje imię jest tutaj. Piękne dzięki za fajny wpis. Życzę ci richtig fajny, błogosławiony niedzieli. Wszystkiego dobrego. No i oczywiście, żeby wszystkie poranki były radosne i żebyś z tobą zawsze uśmiechnięty i o nas nie zapominał. Tam, co napisałeś na rano, no powiem ci, no niestety ja nie ma jutro. Już kto inny tam jest zapisany. Może o 18 będę widział, jak zdąża. A jak nie Ginter, no to następnym razem, bo już w środę rano noc nie ma, to też dwutygodniowy urlop by się zaplanowali. Ale jak ty to znasz, urlop też jest potrzebny. Co? Okej, zagramy coś i potem przywitamy Basia z Acapulco.

Co, jak powiedział Witomy, też nasza frelka Basia z Acapulco, która pisze tak. Witam i pozdrawiam cię, Peter, w tą piękną niedzielę. Ja, jest piękna niedziela, Basia, richtig, słoneczko świeci, bardzo fajnie jest. Pozdrawiamy też cały team Red Alarmu i wszystkich słuchaczy. A tak szczególnie pozdrawiam moją siostrę Marysię Zen, która obecnie jest w szpitalu. Moje marzenie jest, ażeby jak najszybciej wróciła do domu. Bardzo tęsknię, a tak daleko są radości w życiu i smutki. Wnuk ślubował teraz właśnie, teraz byliśmy u mnie przed wyjazdem do Indonezji na podróż poślubną. I dalej się wsłuchuję, Peter, w twoje niedzielne piękne piosenki. Napisała Basia z Wąbrzezna. Basia, po pierwsze, najważniejsze, życzymy, wiadomo, jak najbardziej szybkiego powrotu twojej siostrze, ja? Żeby te chorobsko poszli, a ona wróciła do domu. Po drugie, wszystkiego dobrego na nowej drodze twojemu wnukowi i tej ślubnej, ja? Żeby im się spełnili marzenia, no, żeby mieli fajną podróż, fajny urlopów, żeby pomboczek miał ich tam w opiece, żeby zajechali szczęśliwie i po prostu szczęśliwie przylecieli z powrotem. Tobie jak najbardziej też fajnej niedzieli, no i wszystkiego, co najlepsze. No, do tego dołączą Oddech Boga i kapela Biesiadna Wnuki.

Asia jeszcze na szybciutko po Zopociu najserdeczniejsze pozdrowienia i dużo zdrówka życzy cała redakcja do Marii Zelb, napisała redakcja Alarmu.

So, moi drodzy, Basia z Acapulco, na pewno ci się spodobała, co ta piosenka? Powiem ci szczerze, tak po cichu, żony nie słyszy, bardzo lubię ją słuchać, nie? Oddech Boga, pięknie wykonany utworek. So, a teraz już poczytamy dalej. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie Gabi z Kelnu. No, muszę powiedzieć, wiecie, nasza Gabi z Kelnu na zawsze coś tam też dociepnie, tak jak ten drugi kelnowiec Georg z Kelnu, nie? On też tam zawsze coś dociepnie, więc tak po kolei. Gabi z Kelnu pisze, witam wszystkich niedzielnie. Każdy z nas miał tak tam jakieś plany, co do naszych dzieci to normalne. Ale trzeba pamiętać, że to nowi ludzie, a nie nasze pionki na szachownicy życia, którymi można według naszych upodobań przesuwać. Czasem jest bardzo trudno patrzeć, jak dziecko idzie swoją drogą, a my wiemy ze doświadczenia, że ta droga prowadzi do nikąd. Możemy tylko powiedzieć nasze zdanie i przed niektórymi rzeczami przestrzeć. Najczęściej jest tak, że nasze doświadczenie życiowe się potwierdza i wtedy trzeba temu młodemu człowiekowi pomóc wyjść z tej nieprzyjemnej sytuacji. Najgorszym błędem wtedy może być zdanie, a nie mówiłem, przestrzegałem, ale ty byłeś mądrzejszym. To teraz mąż. Powiem szczerze, że to dla nas rodziców jest bardzo trudne. Nie robić wyrzutów. Boli też bardzo, jak widzimy, że dzieci cierpią. Jednak trzeba niekiedy dopuścić, żeby cierpiały. Można się tego nauczyć. Jak takie zdanie słyszałam bardzo często, zresztą słyszę do dziś od moich rodziców, mimo to jestem szczęśliwa i zadowolona z mojego życia. Choć nie zawsze świeci słońce i łatwo nie było. Dla mnie, jak widzę, że dzieci są szczęśliwe, to wystarczy. I jest mi obojętnie, jak i z kim żyją, gdzie pracują, jak przychodzą z kłopotami, to zawsze mówię, jak ta sytuacja ja widzę, i co ja bym zrobiła. Ale zawsze dodaję, porozmawiaj jeszcze z innymi i wybierz sam drogę rozwiązania. A ja spróbuję pomóc. Życzę wszystkim fajnej niedzieli i dużo zdrowia, szczęścia rodzinnego. Napisała Gabi z Kelnu. Ja, moi drodzy, no to ja się też muszę do tego wpis dołączyć, bo dużo wiecie, że Gabi z Kelnu to jest moja żona i u nas jest tak, jak ona pisze. Nieraz dzieci byli dużo młodsze, nieraz bolało i to fest bolało, że tamto czy tamto nie wypoliło. No co zrobić? No trzeba pogadać, pomóc. Ale jest fakt, my nigdy nie godzimy tego, a godołek ci, że tak będzie źle. Nie. Lepiej tego nie godać, bo powiem wam szczerze, nasze dzieci już też nie są dziećmi. I na pewno wasze dzieci też już nie są dziećmi, bo mają już też swoje dzieci. Ja? To są dorośli ludzie, którzy też muszą się na własnych błędach uczyć. My się też uczyli na własnych błędach. I jak mama albo ojciec nie dogadywali, to szybciej te bóle minęły. Więc ja jest tego samego zdania. Ja pomóc trzeba. Jak trzeba, to trzeba pomóc. Jak trzeba wysłuchać, to trzeba wysłuchać. Ale nie od razu krytykować, jak się tego do, nie od razu dolewać oliwy do ognia. Bo sami wiecie, jak my byli wszyscy młodzi, a nam ktoś dolał do tego ognia, to też nas bolało.
i nerwy nas chytali, a nic nie umieliśmy zrobić. Bo ojcu ani matce człowiek nie będzie odpyskiwał. Dlatego najlepiej się wspomnieć, jak to było dawniej z tobą. I wtedy na pewno postąpimy dobrze. Okej, szybciutko, musimy coś posłuchać.

So, moje dostobili, czy kto to napisał? Jo, napisał ktoś jo 243. No dobrze, jak tak się ktoś podpisał, to też nie ma problem. To też witamy tego jo 243. Serdeczne pozdrowienia dla naszego niedzielnego prezentera Petra. Temat zostawiam tym, którzy mają coś mądrego do powiedzenia. Ja proszę o jedną fajną piosenkę i życzę wszystkim spokojnego, pogodnego popołudnia niedzielnego. Napisał jo 243. Bardzo fajny wpis, króciutkie życzenia. Podoba mi się, pięknie dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy, co tutaj teraz słuchają. I tobie też życzymy richtig fajnego popołudnia, fajnej niedzielę. A piosenka na pewno będzie fajna, bo śpiewa to grupa Fest.

V sercu moji jest pan i grupa Fest. A teraz już następny fajny Carlos Kelno Gerskeln pisze tak. Witaj Peter. Fajny tytuł wymyśliłeś. Właściwie to już dużo na tej audycji zostało powiedziane na ten temat. Nie chcę się powtarzać. Chciałbym spojrzeć na ten temat z innej strony. Zawiodłeś nas, czyli niespełnione marzenia. Zawiódł człowiek, któremu ufaliśmy. Zawiodła sytuacja, na którą liczyliśmy. A czasami zawiedliśmy sami siebie. Tak dobrze słyszałeś, tak samego siebie. Może warto zadać sobie pytanie, dlaczego? A może to ja przyczyniłem się do tego, że tak się stało? Zanim jednak powiemy komuś, zawiodłeś mnie, może warto zadać sobie jedno proste pytanie. A czy ja zrobiłem wszystko, żeby do tego nie doszło? Łatwo jest wskazać winnego. Trudniej przyznać, że być może sami mieliśmy w tym swój udział. Osobiście nie pamiętam sytuacji, w której ktoś tak naprawdę mnie zawiódł. Może dlatego, że miałem szczęście do ludzi. A może dlatego, że sam staram się nigdy nie zawodzić tych, którzy mi zaufali. Czasami ważniejsze jest pytanie, czy zrobiliśmy wszystko, żeby nie zawieść? Obojętnie, czy kogoś innego albo samego siebie. Jest taka zasada. 20, 80, to znaczy właściwie te 20% wystarczy, aby wpłynąć na te 80%. Skupmy się więc tylko na tych 20%. Starajmy się nikogo nigdy nie zawieść. Wtedy też inni nas nie zawiodą. Błogosławionej niedzieli wszystkim życzę. Napisał Georg Skell. Georg, piękne dzięki. Super napisane. No i co tu powiedzieć do tego twojego wpisu? Jest fakt, tak, że się tu napisał, że a czy ja zrobiłem wszystko, żeby do tego nie doszło? Jest tak. Ale ja powiem, Georg, mój pysk jest też niewyparzony. Tak, ktoś mi to pisał, chyba nasz kolega Ginter. Niestety, czasami bywają takie sytuacje, że choćbyś ty próbował wszystko zrobić, żeby było dobrze, żeby ten ktoś cię nie zawiódł, to niestety czasami jest tak, że nie idzie od tego ucieknąć, że ten drugi człowiek ma swoją myśl, swoje prawo myślenia i myśli, że to, co on zrobi, jest dobrze, a niestety jest to źle. No i tak to niestety jest, że jest jak jest, Georg, ale może racja. Najpierw trzeba pomyśleć, czy to, co ty robisz, jest ok. Jak ja, no to uczyń, to powiedz. Co, Georg, jeszcze jedno powiem, mój pies niewyparzony. Są ludzie i ludziska. I są też tacy, co choćbyś, powiem szczerze, choćbyś na uszach tańcował, ty i tak mu nie wygodzisz. Bo są tacy ludzie, że oni już mają taki charakter. On się liczy tylko to, co on powie. Reszta jest nieważna. Są takie charaktery też. Ale ja staram się omijać takich charakterów. Tak samo jak tutaj u nas na radiu też staram się omijać i staram się nikomu nie ubliżyć, ale czasami też powiem, no to co, myślę, no niestety, jest tak.
Ger, piękne dzięki, fajny wpis, pozdrow Tereska i życzę wam richtig fajnej audycji. Okej, okay, poczytamy jeszcze szybciutko, bo tutaj jeszcze, kto tu jest? Magda pisze, Peter, dobrze, że masz takie same zdanie jak twoja żona. To w życiu bardzo pomaga. No, chyba, że tak mówisz, dlatego, że twoja żona audycji słucha. Ha, ha, ha. Dziękuję i do zajść. Magda, powiem ci tak. Nie we wszystkim mam te same zdanie, co moja żona. Nie we wszystkim. Ale w dużo rzeczach mam te same zdanie, ale jak coś, to po prostu, no, trzeba powiedzieć, że trzeba przedyskutować. No, okej. Okay. Moi drodzy, mówię jeszcze coś, co chciałem już dawno się z wami podzielić. Ja za chwileczkę.

Co? Moi drodzy, Basia za Kabulkę jeszcze pisze tak. Witam ponownie, Cię Peter. Czyżbyście za często z Gabi nie wyjeżdżali? No Basia, no wiesz co, tego żem się podobie nie spodziewał. Nie. Ale życzę z całego serca miłego wypoczynku. Nie tak dawno oglądałem Was, kochani, przy jedzonku ryby i tak dalej. Będę tęsknił za Twoimi audycjami. A słuchałam już dawno temu. Ty wiesz, no wiem, wiem. To już jest dość parę lat. Teraz już chcę Ci życzyć, podziękować za piękną niedzielną audycję. Ach, jeszcze buziaczki do Twojej Gabi, Marysi, figlareczki zasyłam. Pa, pa, pa i do następnej audycji pisze Basia Zakapulka, Basia z Wąbrzezna. Basia, to było w żartach, co ja powiedział, że tego, żebym się nie spodziewał. Bardzo fajnie, piękne dzięki za życzenia. Oczywiście, oczywiście będziemy ten urlop spędzać jak najlepiej. No a Ci powiem tak, no po cichu, nie? No nikt nie słyszy. No, a w listopadzie, jak będziemy zdrowi, to w listopadzie jademy tam, kiedy słoneczko świeci, bo tu będzie za zimno. O, co? Okej, okay. To jeszcze poczytam, co tu Georg napisał. Basia, ale fajną pieśń mam. Poczekaj. Georg Senesze pisze, chciałbym się odnieść do wpisu Gabi Skeln. Słuszna racja, tak. Dokładnie tak to jest. Nigdy, ale to nigdy nie może paść zarzut. A nie mówiłem, nie dolewajmy oliwy do ognia. A tak w ogóle to nigdy nie powinniśmy się wtrącać do życia naszych już dorosłych dzieci. A co do Twojej refleksji, tak, są różne ludziska. Nie zdają sobie sprawy z tego, co robią. Po prostu myślę, że robią dobrze. A fajnego urlopu życzymy Tereska i Georg ze Kelno. Georg, pozdrowienia do Tereski, wiadomo. Tobie też piękne dzięki za życzenia. Ja bym życzę fajnej niedzieli też wszystkiego, co najlepsze. No i myślę, że po urlopie zaś się tu na antenie radioka.com. Za. Okej, okay. Moi drodzy, mam jeszcze coś do was, co cały czas mnie tu korci, żeby to przeczytać, bo ja tego nie pisał, ja to są znalazł, nie? Ale coś pięknego, za chwileczkę. Szybciutko, wspaniała matko,

Oh, patrzcie, napisała Maria Zelm. Maryśko, witamy bardzo, bardzo serdecznie i dużo zdrówka życzymy. Maria Zelm pisze, witam i pozdrawiam wszystkich, pisze ze szpitalnego łóżka i nadal mnie nie skosili. Wszystkim dziękuję za pozdrowienia i pamięć. Kocham bardzo siostrzyczkę Basię. Maryśko, piękne dzięki, Bóg zapłać wielki. Oczywiście my ci życzymy dużo, dużo zdrowia i nie mają cię skosić. Azo, toż kuruj się tam, leć się i wracaj do domu. Zo, i okej. Okay. Günter, jeszcze Günter tu się znalazł, patrzcie. No i nie przyjdę do tego, co chcę się z wami podzielić, ale powiem mu szczerze, że przedłużymy, ale muszę to poczytać, bo inaczej cała moja niedziela będzie niefajna, nie? Günter pisze, znowu wtrącam ten dziób. Dużo tu było komentarzy na temat dzieci, ale czasami rodzice popełniają sami błędy. Płacą dziecku za wszystkie zrobione czynności, ich się wtedy dzieje. To jest prawda. Powiem tak, dom to nie hotel, rodzina to nie firma, w której za każdą rzecz wystawia się rachunek. Jeśli dziecko dostaje pieniądze za wyniesienie śmieci, posprzątanie swojego pokoju albo pomoc przy stole kuchennym, to zaczyna myśleć, po co mam pomagać, jak nikt mi nie zapłaci. A przecież w rodzinie nie za wszystko dostaje się nagroda. Czasami robimy i trzeba robić, bo dzieci też są częścią rodziny. Każdy ma swój obowiązek. Dziecko, które uczy się pomagać bez zapłaty, uczy się odpowiedzialności, szacunku dla pracy matki, szacunku dla domu i tego, że wspólne życie wymaga wspólnego wysiłku. Ale płacenie pieniędzy za podstawowe obowiązki nie. No, potem dziecko zacznie pytać nie jak mogę pomóc, tylko co ja z tego

będę miał. A to już nie jest wychowanie, to jest kupowanie posłuszeństwa. Dziecko nie musi i nie powinno zarabiać na rodzicach. Pozdrawiam, napisał Günther. A Günther to z tym się zgadza na 150%, bo tak nie powinno być. Tak jest, dziecko powinno swój pokój posprzątać bez pieniędzy, ze stołu wynieść też bez pieniędzy. To jest normalna rzecz. Z tym się z tobą zgadzam. Günther Pichter, dzięki za wpisy. So, moi drodzy, posłuchamy jeszcze... dobra, jedna piosenka, ale potem już poczytam wam to, co mnie tu cała audycja korci, żeby wam poczytać.

So, moi drodzy, coś tutaj do was mam. No, jest to nie za krótka, nie za długa, ale bardzo, bardzo ciekawe. Więc myślę, że docie rady te 3 minuty wysłuchać. I to pisze tak. No ja, jak każdej soboty, byłem na zakupach w ogromnym centrum handlowym, kiedy zobaczyłem małego chłopca, który mógł mieć może 5 czy 6 lat, rozmawiającego z kasjerem. Kasjer powiedział, przykro mi, ale nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić tę lalkę. Wtedy chłopiec zwrócił się do kasjera i zapytał, czy jesteś pewien, że nie mam wystarczająco dużo pieniędzy? Kasjer przeliczył pieniądze ponownie i odpowiedział, wiesz, naprawdę nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić tę lalkę. Mały chłopczyk wciąż trzymał w ręku lalkę. W końcu podeszłem do niego i zapytałem, komu chcę kupić tę lalkę? To jest lalka, o której marzyła moja siostra. Chciałem kupić jej ją na prezent urodzinowy. Muszę dać lalkę mojej mamusi, by mogła przekazać ją mojej siostrze, kiedy odejdzie. Jego oczy były tak smutne, gdy to mówił. Moja siostra odeszła do Bozi. Tata mówi, że mama też tam niedługo pójdzie. Więc pomyślałem, że muszę wziąć lalkę ze sobą, by dać ją mojej ukochanej siostrze. Moje serce zamarło. Chłopiec spojrzał na mnie swymi błękitnymi, wielkimi oczyma i powiedział. Powiedziałem tacie, żeby poprosił mamę, by jeszcze nie odchodziła. Nie, zanim nie wrócę z centrum handlowego. Potem pokazał mi śliczne zdjęcie, na którym się śmiał. Powiedział mi, chcę, aby mama wzięła moje zdjęcie ze sobą, tak, by moja siostra mnie nie zapomniała. Kocham moją mamę i żałuję, że musi mnie zostawić, ale tata mówi, że musi iść, aby być z moją młodszą siostrą. Spojrzał jeszcze raz na lalkę smutnym wzrokiem i zaszlochał, lecz bardzo, bardzo cicho. Szybko sięgnąłem po portfel i powiedziałem chłopcu, na wszelki wypadek sprawdzimy jeszcze raz, czy nie masz wystarczająco pieniędzy na tę lalkę. Dobrze, powiedział. Mam nadzieję, że mam dość. Dodałem z portfela parę złotych do jego oszczędności i zaczęliśmy liczyć. Okazało się, że jest ich wystarczająco dużo na lalkę, a nawet parę groszy więcej. Mały chłopiec powiedział pod nosem, dziękuję Boże za to, że mam wystarczająco dużo pieniędzy. Potem spojrzał na mnie i dodał, wczoraj, zanim zasnąłem, poprosiłem Boga, abym miał dość pieniędzy, żeby kupić tę lalkę, tak by mama mogła dać ją mojej siostrze. Wysłuchał mnie. Chciałem również mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić białą różę dla mojej mamusi, ale nie odważyłem się prosić Boga o zbyt wiele. Tymczasem dał mi wystarczająco, by kupić lalkę i białą różę. Moja mamusia kocha białe róże. Skończyłem zakupy w stanie zupełnie odmiennym niż kiedy je zacząłem. Przez cały czas nie mogłem zapomnieć o małym chłopcu. Wtedy przypomniałem sobie artykuł o lokalnej prasie, który czytałem 2 dni wcześniej, w którym odczytałem wzmiankę o pijanym mężczyźnie ze ciężarówki, który uderzył w samochód, którym jechała młoda kobieta z dziewczynką. Dziewczynka zmarła na miejscu, a matka pozostaje w stanie krytycznym. Rodzina musiała zdecydować, czy odłączyć maszynę podtrzymującą życie, bo młoda kobieta nie ma szans na wyjście ze świączki. Czy to rodzina małego chłopca? 2 dni po spotkaniu z małym chłopcem czytałem w gazecie wiadomość.
że młoda kobieta zmarła. Nie mogłem się powstrzymać przed kupnem bukietu białych róż, z którymi poszedłem na pogrzeb. Ciało młodej kobiety było wystawione w kaplicy, by rodzina i przyjaciele mogli ją pożegnać. Była tam w trumnie, trzymając piękną białą różę w ręku wraz ze znajomym zdjęciem małego chłopca i lalką umieszczoną na piersi. Pozostawiłem to miejsce ze łzami w oczach, czując, że moje życie zmieniło się na zawsze. Miłość, którą chłopiec darzył swoją matkę i siostrę, jest trudno do opisania, wyobrażenia. I w ułamku sekundy pijany kierowca to wszystko zniszczy. Proszę, nie prowadź samochodu po alkoholu. No, moi drodzy, specjalnie, że ta opowieść, specjalnie zostawiłem to na koniec tu naszej audycji, żeby po prostu wszystkim powiedzieć, nie jedźcie jak wy pijecie. Zostawcie auto stąd. Co więcej, jeżeli siadacie do auta i widzicie, że kierowca śmierdzi alkoholem, nie wsiadać, albo po prostu wziąć kluczyk. Niech się dzieje co chce, niech jest haja, niech jest bitwa, ale niech nie jedzie. Bo słyszeliście ta opowieść o małym chłopczyku i na pewno jest to opowieść niezmyślana, ale jest to opowieść prawdziwa. Więc jeszcze raz, jak pijecie auto, zostawić.

So, moi drodzy, chciałem wszystkim podziękować za to, żeście ze mną byli, szczególnie tym, co dzisiaj wielki udział w tej audycji brali, pisali na konsolkach te fajne teksty, ja. Piękne dzięki, bo powiem wam, pozdrowienia każdy poradzi napisać, ja. Ale na temat, no, trzeba by powiedzieć, że trzeba zachęcić tych innych słuchaczy też, że jak coś fajnego napiszecie, to nie boli i nikt wam nic złego nie powie. Po prostu słuchacz albo słuchaczka, nikt nie musi się przedstawiać tutaj, skąd jest, jak się nazywał, Kajmieszko, Wiela Molot. Ja po prostu brać udział w tych audycjach, a czym nos więcej jest, tym to fajniejsi wygląda. Ja. So, a na teraz życzę wam richtig fajnej niedzieli. Już mówię, wiele, 10 po jednej. Fajnego popołudnia, czymcie się zdrowo. Jakbyśmy się nie usłyszeli, no to życzę wszystkiego dobrego i do następnego spotkania po urlopie.

0: Witamy w Radiu Larmu.
1: Dzień dobry ze studia w Meinerzhagen. Słuchacze Radia Larmo, wita kierownik zamieszania, czyli Darek. Niedziela, 6 września. Zapraszam Was już za chwileczkę na kolejną naszą radiową listę przebojów. Podsumowanie Waszych głosów numer 235. A teraz w Waszym i naszym imieniu chciałbym podziękować koledze Petrowi z Kelnu, który dzisiaj już od godziny 11 zagrał fajną tematyczną audycję, jak co niedziela u nas na radioku o godzinie 11. Właśnie takie audycje zmuszające albo zachęcające do przemyśleń głosy naszych słuchaczy. Coś mądrego zawsze prezenter też powie, a dzisiejszym tematem było Zawiodłeś nas, czyli niespełnione marzenia. A o czym dokładnie ta audycja była, a nie powiem. Trzeba na takich audycjach być, żeby być w temacie, bo tematy od jednego do drugiego, ale zawsze właśnie poprowadzone z wyczuciem. I tak to robi właśnie Peter i tak też robi Agnieszka, bo w następnym tygodniu, z tego co mi wiadomo, właśnie Agnieszka poprowadzi taką audycję. Jaki temat będzie? Nie wiem. No przecież jako nawet kierownik radia nie muszę wszystkiego wiedzieć, prawda? Jedno co wiem, to mogę Wam podpowiedzieć, że dzisiaj właśnie Agnieszka o godzinie 20 zagra Wam audycję, której tytuł nadała Między piosenką a filmem. Ja domyślam się, o czym to będzie, a jak Wy się domyślacie albo chcielibyście wiedzieć, to godzina 20 serdecznie zapraszam przed radioodbiorniki. Bo teraz przez 2 godziny, no wiadomo co będzie, wasze ulubione kawałki, ulubione piosenki naszych wykonawców, śląskich wykonawców, których można tutaj na Radiu Larmo słuchać. Lista numer 235, oczywiście w tej chwili do głosowania już jest zamknięta. Pięknie dziękuję za wszystkie głosy, które napłynęły w tym tygodniu. No i też chciałbym przeprosić, że w czwartek nie odbyła się lista przebojów na BIS, kiedy to w czwartek o godzinie 18 zawsze można jeszcze raz posłuchać tych piosenek z naszej listy przebojów. No ale niestety, obowiązki, wyjazd, pilny wyjazd, więc audycja ta się nie odbyła w czwartek. Mam nadzieję, że pomimo to wiedzieliście, na jakie piosenki głosować, co zresztą na liście widać, bo trochę się pozmieniało. Dzisiaj można powiedzieć, świeży oddech piosenkowy też przyleciał na listę, bo aż 2 piosenki z poczekalni. 2 utwory listę opuszczają. Jeden utwór opuszcza też poczekalnię, bo długo czekał na Wasze głosy, więc poczekalnia też, można powiedzieć, nowa, funkiel, nieśmigana, bo na 5 propozycji 3 z Waszych tych ostatnio wysłanych. Jakie? Słuchajcie audycji, to się dowiecie. Ja teraz Was zapraszam do wysłania 2 piosenek, 2 utworów, które listę opuszczają. A jest to kapela Górole, Słoneczko na niebie, która dosyć długo na liście była, bo 5 tygodni, i Sanitus. Panie Sanitus zaśpiewały piosenkę Znowu mija zwykły dzień, no ale na liście tylko 2 tygodnie. Posłuchajmy tych Waszych propozycji, które odpadły w tej liście.

I tak, to były dwa utwory, które opuściły z naszej dziesiątki dzisiaj w tym wydaniu listy na lista numer 235. No to jeszcze przed nami piosenka, która była w poczekalni, no i nie doczekała się przez 3 tygodnie, aby dostać się już na tą główną listę. Posłuchamy jej jeszcze raz, a potem od razu przechodzimy do naszej aktualnej dziesiątki.

2, 1. Lista przebojów w Radiu Larmo.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: Duży spadek, bo z miejsca 4 na miejsce 10 i 3 tydzień na liście. Arkadia Band, Uroki lata.

0: dziewiąte.
1: Miejsce dziewiąte to piosenka o Kasiu. Kasiu, tylko z tobą, Paweł Ksiliusz-Steiner. Kocham cię.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: A na tej audycji, ja, konsola pozdrowień też jest otwarta, więc witam gościa, którym jest Georg z Köln. Dobry wieczór, guten Abend, Georg. Georg pisze, witaj kierowniku tego całego zamieszania. Jak cię tak, Darku, słucham, to muszę przyznać, że momentami przypominasz mi Marka Sierockiego. Masz bardzo podobny sposób prowadzenia listy przebojów. Wow, Georg, ja już ostatnio, że właśnie mówił o tym, że ja, szczerze mówiąc, do pana Marka Sierockiego mam wielki sentyment i ja chyba nigdy do takiego poziomu nie dojdę. Ten człowiek naprawdę miał wiedzę, niesamowita sposób prowadzenia. Jeżeli choć ciut słyszysz coś takiego, miodź na moje serce. Bo Darku, słychać, że robisz to z ogromną pasją i zaangażowaniem, pisze dalej Georg. Zresztą dokładnie tak, jak wszyscy prezenterzy twojego zespołu. Jest nie tylko muzyka, ale są też i nawet akcenty kulinarne, tak jak to było w piątek u Petra. O, coś cię tam gotowali znowu. Ale on to potrafi, smaka nam narobić. O tak, Peter jaja, potrafi. A jeszcze jak rzuci fotka na Facebooka, co on ostatnio robił, to ślinka do samej podłogi. Zresztą z tego co wiem, Jola też nie próżnuje i czasami jak wrzuci coś smakowitego, to oj, człowiek by tylko wsiadł w auto, gdyby było blisko i pojechał skosztować. A ta Petra, dzisiejsza audycja tematyczna była, tak jak zawsze, mega. Ja to też wiem, że Peter w tym kierunku też fajniście to robi. No i cieszę się teraz na dzisiejszą audycję Agnieszki. Jestem pewny, że czeka nas coś wyjątkowego i z pewnością coś innego niż zwykle. A to co do Agnieszki, to też dałbym sobie, że coś będzie fajnego, na pewno, tak? Bo Agnieszka też lubi się przygotowywać do audycji i coś ciekawego dla słuchaczy też znaleźć. Georg pisze tak, ja dużo pracuję na komputerze i jednocześnie słucham Radia Larmo, które jest takie wyjątkowe, takie jednorazowe. Życzę ci więc, Darku, wielu przyjemnych chwil za mikrofonem i satysfakcji z tego, co robisz. Pozdrawiam również twoja Gabi, a wszystkim słuchaczom przed głośnikami Radia Larmo życzę pięknego muzycznego wieczoru. Pozdrawiam wszystkich, podpisane Georg z Köln i czy serducha do wpisu dołączone. A ja ci powiem, Georg, zdradzę ci taką tajemnicę naszą, wiesz? Dobra audycja to taka, która jest prowadzona z serduchem i z uśmiechem od ucha do ucha. I powiem ci, to się sprawdza. I też dzięki wam właśnie, słuchaczom naszego radia. Dzięki za fajny wpis, tobie również fajnego, miłego wieczoru muzycznego z naszym radiokiem i lecimy z miejscem ósmym, bo na miejscu ósmym Sylwia Drzewiecka, Zatańcz jeszcze raz.
3: Ósme.
2: I to taki mały awansik, bo z miejsca 10 na miejsce 8.

0: siódme.
1: Jedno oczko w górę z 8 na 7, 4 tydzień na liście. Golec Orkiestra, bo lato rozpala. No już nie tak mocno, ale zawsze coś.

0: шосте.
1: Oczko w górę, siódmego na szóste, Golden Mix, kochaj z całych sił.

0: piąte.
1: I tu na miejscu piątym mamy nowość prosto z poczekalni. Głosowaliście na utwór od Mariuli i Piotra. Szczęście to chwila. I zajął teraz miejsce piąte.

0: czwarte.
1: I akurat nie na miejscu czwartym mamy drugą nowość prosto z poczekalni. Mariusz Kalaga w duecie z Bernadetą Kowalską w utworze Ta najważniejsza chwila prosto z poczekalni.

Za chwileczkę posłuchamy piosenki z miejsca pierwszego, a później poczekalnia. Oczywiście 5 piosenek w poczekalni na odsłuchanie czeka. A ja już nie czekam, tylko czytam kolejny wpis na konsoli pozdrowień, który przyleciał do nas z Rudy Śląskiej. Zbyszek i Marysia, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. I znowu zrobi nam się kulinarnie. Georg, słyszysz? Znowu kulinarnia wchodzą jako temat przewodni. Bo Zbyszek i Marysia piszą tak. Szefie, a u nas w piątek były placki, a dziś rolady i sine kluski, modrokapusta i super rosół. A co u ciebie? I ja ci, Zbyszku i Marysiu, muszę powiedzieć, że placki ziemniaczane też były u nas, ale to chyba było czwartek. Ja im może zdradzę mały sekret, który kiedyś żeśmy wybadali co do placków ziemniaczanych, bo myślę, że o takie chodzi. Dodać trochę, to trzeba sobie popatrzeć, ile dodać do placków, zanim się zacznie smażyć, żółty ser. Wtedy placki robią się fajniste, chrupiące. Polecam.

0: serdecznie wszystkich DJ i słuchaczy i gorąco ciebie oraz kierowniczkę radyjka. My słuchamy, bo radyjko super gra. Dzięki, a głos oddajemy Bernadetta i Mariusz. Aha, no tak, no bo ja kiedyś obiecałem, że jak ktoś podczas audycji napisze, na którą piosenkę głosuje, to głosy policzę podwójnie. A więc Mariusz Kalaga i Bernadetta Kowalska z piosenką To Najważniejsza Chwila już otrzymują dwa punkty od Zbyszka i Marysi z Rudy Śląskiej. No i warto też przypomnieć, że właśnie nasza lista zostanie po tej audycji uruchomiona, także około godziny 21. I na te piosenki, wszystkie, które troski słuchamy, będzie można głosować, jak też, i tego chyba już nie muszę przypominać, bo od kilku tygodni na miejscu pierwszym Adam Herz, Śląsk, Kawa i Ty. U nas było dzisiaj tak, ja na audycji o tym, kto co je i gotuje, co smacznego, ale chyba według tego, co Adam śpiewa, najlepsza jest kawa pita razem ze swoją ulubienicą, może o tak, na Śląsku. Śląsk, Kawa i Ty w tej piosence, Adam Herz, a u nas na miejscu pierwszym w tym wydaniu listy. Zbyszek, Marysia, pięknie dziękuję, życzę miłego jeszcze wieczoru.
1: Miejsce pierwsze.

Jest też z nami Magda, która króciutko pisze: witam kierownika Darka, melduję się na kolejnej audycji. No i fajnie, Magdo, że z nami jesteś. Mam nadzieję, że miło spędzasz czas z naszą muzyką, czego ci właśnie życzę i fajnego wieczoru. Zapraszam wszystkich na godzinę 20, kiedy to Agnieszka, ja no chyba już lekko zdradziła mi w prywatnej rozmowie, będzie muzyka filmowa, muzyka związana z filmami. A jakimi? Myślę, że warto być na tej audycji i właśnie na przykład Agnieszce podpowiedzieć, bo może nie o wszystkich piosenkach, nie wszystkich utworach, które znamy z filmów, Agnieszka wie. Nie. No, myślę, godzina 20, warto odwiedzić Agnieszkę na jej audycji. A ja dziękuję teraz tym słuchaczom, którzy proponują nam piosenki do naszej listy przebojów. Z tych propozycji zostały wybrane i umieszczone w poczekalni kolejne nowe 3, a te 2 już mówię. Stach, bo jo, kocham cię tajemnie i zespół bez nazwy Czerwonych Korali Sznur. A te 3 nowe to Dominika, Janusz Żyłka, To dla ciebie, Harmonik, Ogień i Woda i Tomasz Gołowacz, Dziś tonę w twej miłości. A więc w poczekalni 5 piosenek, na które również oczywiście można głosować w tym tygodniu. Zapraszam na listę przebojów, gdy zostanie uruchomiona, by oddać swój głos. A jak już słyszeliście, Zbyszek i Marysia z Rudy Śląskiej, 2 punkty zaliczone na konkretną piosenkę. I wy też, słuchając oczywiście tej audycji, możecie jeszcze do godziny 20 zgłosić swoje propozycje. A na stronie listy możemy zagłosować codziennie na 1, 2 lub 3 piosenki, więc to łatwiejszy sposób. Ale jakby co, podwójny głos można oddać jeszcze na tej audycji. A teraz słuchamy Stach i zespół bez nazwy, 2 ich propozycje do naszej listy.

0: Witamy w Radiu Larmu.
1: No to lecimy dalej z muzyką, z naszą listą przebojów. Trzy kolejne propozycje w poczekalni. A ja bym chciał powiedzieć właśnie, bo patrzę, wiele mi czasu zostanie. A zostanie mi pół godziny do godziny 20, kiedy to za starami radia zasiądzie Agnieszka. To ja wam dzisiaj też zagram kilka piosenek, które w ostatnim czasie dostaliśmy jako radio właśnie do promowania nowych singli, nowych utworów. A powiem wam, fajne, niektóre są, oj fajne. No to cóż, teraz trzy propozycje w naszej poczekalni. Nowe propozycje to Dominika i Janusz Żyłka, To dla Ciebie, Harmonik, Ogień i Woda i Tomasz Gołowacz, Dziś tonę w Twojej miłości. Nasze propozycje. Propozycje naszych słuchaczy do poczekalni listy.

0: Radio Larmo. Gro, muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.
1: No właśnie, niezależnie od tego, czy jesteś młody, czy jesteś stary, codziennie możesz wejść na naszą radiową listę przebojów na naszej stronie. Tam jest odpowiedni link i zagłosować na którąś z tych piosenek, które dzisiaj już usłyszałeś, bo były to piosenki z naszej radiowej listy przebojów, a słuchaliśmy wydania listy numer 235. I ja jestem ciekaw, czy całej listy słucha Ola z Prudnika, która też jest z nami i właśnie na konsolę napisała. Cześć, jestem, słucham, melduję obecność, tak napisała Ola z Prudnika. Pozdrawiam serdecznie prezentera Darka i wszystkich słuchaczy. Życzę Wam super audycji i jeszcze świetnej zabawy przy naszej liście przebojów. No i właśnie, Olu, lista przebojów, można powiedzieć, jest za nami, ale za chwileczkę też fajny kuferek z piosenkami, które w ostatnim czasie napłynęły do naszego radia, więc każdy coś tutaj znajdzie dla siebie. I dobrze, że temat jedzenia już się skończył. Temat był tutaj poruszany dzisiaj, bo po wczorajszym programie Petra to tak mi ślinka leciała, że po prostu narozrabiał. Musiałam dzisiaj od samego rana stać przy patelni i smażyć placki. Miłego wieczoru! Ja dzisiaj od samego ranka Ola z Prudnika placki robiła, ale Ola, powiedz mi, bo nie wiem, czy Peter dobrze przekazał też przepis, czy tam był przepis na placki, bo wszystko zależy od tego właśnie, czy to był przepis na ziemniaki, kartofle czy pyry, bo ja inaczej, powiedz mi, udały się placki, smaczne były. I Ola znowu powie, że Darek ciągnie za język, żeby podtrzymać temat kulinarny. A, no tak, placki ziemniaczane, a jeszcze z takim fajnym gulaszem mięsnym, wow. Albo niektórzy robią na słodko, z śmietaną i cukrem, wow. Można godzinami rozmawiać z Wami o plackach. Chcecie tak? A co z muzyką? No jasne, już lecimy. Ola, przestajemy. Tematy kulinarne wyłączamy i przechodzimy teraz do kolejnych piosenek. A ja mam tutaj przygotowane z nowości. Pierwszy utwór to, myślę, że Ci się spodoba, to taki utwór, jak to nazywamy teraz, inteligentnie zrobiony przez grupę Ajeje. Kochana, uwierz mi. A później z nowości płytowych, nowa płyta Andreasa Gabalier się ukazała, więc z tej płyty już wybieramy utwór Superstar. Ja, jest to taka nowa wersja, bo ten utwór już wcześniej od Andreasa znamy, a teraz będzie to taka wersja gitarowa, akustyczna, jak się to mówi, a później Alex Blue w utworze Let's Us Dance. To jest taki utwór disco, taki eurodisco, autor i artysta, współpracował przy tym ktoś, kto podobno modern talking piosenki robił. Ale jakie? Lepiej posłuchajmy.
2: Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
3: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
1: Ja chciałem sobie pogadać, ale już kończę. Kochana, uwierz mi.

To był utwór Alexa Blue. Ja i troski, że się doczytał w tych dokumentacji, bo najczęściej jak dostajemy te piosenki, to jest biografia trochę o piosence, też jest. Utwór ten swój miał premierę 28 sierpnia, czyli w ten piątek, a za jego produkcję odpowiada legendarny twórca hitów Luis Rodriguez, znany ze współpracy z zespołem Modern Talking. Jak konsola pozdrowień będę przymykał, otworzy już ją na swojej audycji Agnieszka. Georg jeszcze napisał, Georg Skel napisał, dalej kulinarnie lecimy. to był temat w piątek. Wszyscy chcieli placki ziemniaczane robić. Ten pomysł Petra z bułką tartą, nie znam. I ten pomysł Joli z białym serem. Też nie wiem, ja wiem o żółtym serze, biały ser, ciekawe. Wypróbujemy, my chyba też w takim razie, Georg. I potem podzielimy się naszymi spostrzeżeniami, dlaczego to się dodaje i dlaczego to takie dobre, nie? Ja teraz już czuję ten smak. Powiem ci, Georg, ja też. Też już wiem, co będzie jednym z obiadów w tym tygodniu. Pozdrawiam, Georg Skeln napisał. Dzięki, pozdrawiamy również ciebie. Fajnego wieczoru życzymy. A dodaję teraz jeszcze dwie piosenki. Trochę czasu jeszcze mamy, nie? Felik i Justa, hej, z góry. Jadą Mazury, chyba tak to leciało. Piosenka, ta inteligentna piosenka zrobiona na podstawie właśnie takiego tekstu od Feliksa. Posłuchamy, fajnie to im wyszło. No i coś po francusku, bo będzie to najnowszy singiel francuskiej piosenkarki i autorki tekstów Ori. Piosenka będzie miała dopiero swoją premierę w tym miesiącu, albo już jest na portalach tych streamingowych, nie wiem. W każdym bądź razie utwór ten jest zapowiedzią nadchodzącego debiutanckiego albumu. Piosenka opowiada o kobiecej niezależności, odzyskiwaniu własnej siły i radzeniu sobie w życiu bez oglądania się na innych. Oria Bella Vita, taki tytuł tego utworu jest. A więc Fedzik i Usta, hej, z góry, a potem Oria Bella Vita. Posłuchajmy, bo jeszcze trochę czasu mamy do fajnej audycji naszej Agnieszki.

I z tego co widzę, jak nasza koleżanka Agnieszka już się tutaj do mnie zameldowała i bardzo dobrze, więc godzina 20, dalszy wieczór poprowadzi właśnie Agnieszka. Myślę, że dobrej muzyki i ciekawostek nie zabraknie, ale o tym to już Agnieszka sama na swojej audycji powie. No i ona i my serdecznie Was zapraszamy. Jeszcze kilka piosenek z tych naszych nowości. Safia zaśpiewa piosenkę, której tytuł można przetłumaczyć Widzę siebie. Najnowszy singiel tej niemiecko-tureckiej wokalistki Safii. Jego premiera zaplanowana jest na 11 września, a my dzięki serwisowi MPN możemy już tutaj Wam go zaprezentować. Powiem Wam, mi się bardzo podoba. Później projekt Aztek wydali też fajny utwór Mango Forever. Jest to piosenka, która swoją premierę miała niedawno pod koniec tamtego miesiąca, sierpnia, i już spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności twórców muzyki. A i my też go posłuchamy. Piosenki przygotowane, a potem coś jeszcze, jedno wejście i coś muzycznego dla naszej Agnieszki na dobry początek.

Aster, jeszcze raz, Aztex, tak się nazywa ten projekt i Mango Forever. Wcale się nie dziwię, że ta piosenka się spodobała. Fajna, podchodzi pod nóżkę. Dwa kolejne utwory już Troskin dla naszej Agnieszki, żeby jej się fajniście dzisiaj grało, żeby sprzęt funkcjonował tak jak powinien. Aurel zaśpiewa Słońce mieszka na Ibizie. Ja nie tylko we Włoszech, na Ibizie też. Jest to taki fajny hołd muzyczny dla Ibizy. Pełen tęsknoty za morzem, słońcem i beztroskim wakacyjnym klimatem. Ja, troski, to już będziemy te wakacje i te klimaty tylko wspominać, bo już takiej pogody chyba nie będzie. Aurel, Słońce mieszka na Ibizie i coś ich inteligentnego ponownie od Ajeje. Bukiet, bardzo fajnie wykonany utwór. Takie utwory ja lubię. Agnieszko, miłej audycji, wam wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia.

już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Agnieszka.

Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.

Dobry wieczór, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na audycję między piosenką a filmem. Serdecznie pozdrawiam ekipę naszego radia z Gabi i Darkiem na czele oraz moich przyjaciół. Darku, pięknie Ci dziękuję za przeprowadzoną audycję. Piosenki fantastyczne, kapitalne. Powiem Ci, że postawiły mnie bardziej na nogi niż najlepsza kawa. Pozdrawiam bardzo serdecznie Gabi oraz Ciebie oczywiście i w podziękowaniu za audycję, za przeprowadzoną audycję mam dla Ciebie tę piosenkę.

Miłego wieczoru, Gabi i Darku, życzę Wam raz jeszcze. Kochani, zdarzyło Wam się, że podczas słuchania piosenki natychmiast zobaczyć przed oczami konkretną scenę filmową? No właśnie, muzyka i kino to związek idealny. Dobry reżyser na przykład wie, że odpowiedni utwór potrafi wycisnąć z widza łzy albo podkręcić tętno szybciej niż jakikolwiek efekt specjalny, prawda? Czasami piosenka staje się wręcz ważniejsza niż film, dla którego powstała. Na początek utwór, który zna chyba każdy człowiek na naszej planecie. Niezależnie od tego, czy płakał na Titanicu, czy nie, a co ciekawe, reżyser James Cameron początkowo nie chciał żadnej piosenki z tekstem na końcu tego właśnie filmu, uważał bowiem, że to jest zbyt komercyjne. Ale kompozytor James Horner nagrał więc ten utwór do Titanica w tajemnicy z Celine Dion i puścił go reżyserowi i no cóż, no reszta jest już historią, prawda? Piosenka zdobyła Oscara i sprzedała się w milionowych egzemplarzach. Posłuchajmy.

Ach, ten piękny, piękny głos Celine, prawda? A teraz, kochani, zmieniamy klimat na bardziej mroczny, chociaż czy ja wiem, czy mroczny, bardziej powiedziałabym sensacyjny. Tina Turner. Tina Turner swoim mocnym głosem idealnie wpisała się w tradycję klasycznych bondowskich wokalistek, a utwór został specjalnie napisany na potrzeby produkcji właśnie filmu James Bond Agent 007. I warto jednak sprostować jeden szczegół, choć Tina Turner ze swoim potężnym wokalem uczyniła tę piosenkę, no można powiedzieć, nieśmiertelną, to nie ona ją napisała. Utwór stworzyli liderzy irlandzkiego zespołu U2, a pomysł zrodził się na wakacjach. Zespół U2 dowiedział się, że powstaje właśnie nowy film o Bondzie, pierwszy, w którym agenta zagrał zupełnie inny aktor od Rogera Moore'a, i napisali utwór w swojej posiadłości na południu Francji od samego początku, mając w głowie myśl, że idealną wykonawczynią będzie właśnie Tina Turner. Gdy Tina po raz pierwszy usłyszała wersję demonstracyjną nagraną przez Bono, była przerażona. Muzyk śpiewał bardzo chaotycznie, a utwór wydawał się zupełnie niespójny. Dopiero po namowach i producenckich poprawkach piosenkarka weszła do studia i stworzyła absolutnie arcydzieło muzyki filmowej, a swoją drogą Tina zagrała w kilku znanych filmach fabularnych, realizując się również jako aktorka. Posłuchajmy tej piosenki.

Pięknie witam na konsulce pozdrowień Georga z Köln. Witaj Zbyszka i Marysie z Wody Śląskiej. Witajcie kochani oraz Magdę. Witaj Magda miło. I Georg z Köln pisze, witaj Agnieszko, witaj Georg. Patrząc na temat Twojej dzisiejszej audycji, jestem pewien, że czeka nas coś wyjątkowego. Oj, przeceniasz mnie, ale bardzo, bardzo się postaram i z pewnością innego niż zwykle. Życzę Ci, aby ta muzyczno-filmowa podróż przyniosła Ci mnóstwo satysfakcji, a nam słuchaczom wiele pięknych emocji i niezapomnianych wrażeń. Bardzo bym chciała, Georg, żeby tak było. Niech muzyka i film spotkają się dziś w najlepszym możliwym wydaniu. Powodzenia na antenie. I 3 serduszka dołączył Georg z Köln. Georg, pięknie Ci dziękuję za te serduszka. Dziękuję Ci pięknie za miłe słowa. No mam nadzieję, że zawsze w tym, co przygotowałam, może kogoś w jakimś tam stopniu zainteresuje. No myślę, że temat jest ciekawy, bo czasami warto. Ja Wam powiem, przygotowywałam tą audycję i sama dużo rzeczy nie wiedziałam, jeżeli chodzi o filmy i o te piosenki, prawda? W każdym bądź razie, Georg, krążymy jeszcze przez chwilę wokół Hollywood i posłuchamy za moment utworu, a właściwie piosenki, która powstała specjalnie jako motyw miłosny do filmu, w którym główną rolę zagrał Tom Cruise. Fabuła tak w skrócie wygląda tak, że główny bohater wraz ze swoim przyjacielem trafia do elitarnej bazy lotniczej, gdzie podejmuje twardą rywalizację z innym pilotem o tytuł najlepszego pilota roku i równolegle nawiązuje romans z piękną instruktorką astrofizyki i to właśnie w scenach z jej udziałem słyszymy balladę grupy Berlin Take My Breath Away. Posłuchajmy tej piosenki. Serdecznie Cię pozdrawiam, Georg. Pięknie Ci dziękuję za miłe słowa i życzę miłego wieczoru.

I pięknie witam raz jeszcze Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej, którzy piszą: dobry wieczór, a jak piosenki z filmu, to mamy dwie propozycje i tutaj wymienił Zbyszek, jakie to są propozycje. Super temat i wielkie dzięki, proszę bardzo. A teraz pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich DJ-ów, słuchaczy oraz kierownika Radyjka, oraz kierowniczkę Radyjka, kierownika Radyjka, przepraszam, bo podobno szef ma ochotę na dobre placki z kulaszem. Dzięki i słuchamy dalej i gorąco pozdrawiamy z serduszkami. Tutaj Zbyszek i Marysia się z nami dzielą. Kochani, pięknie dziękuję za pozdrowienia. Fajnie, że temat przypadł Wam do gustu. A to ja nie wiem, że kierownik miał dzisiaj ochotę na dobre placki z gulaszem. No ciekawe, no to pewnie tam Gabi chyba jutro przygotuje coś smacznego, związanego właśnie z tym. Zbyszku, ja piosenki... Przygotowałam jedną piosenkę, jeżeli pozwolisz, to za moment w międzyczasie kolejną piosenkę już poszukam. I życzę Wam milutkiego wieczoru i pięknie dziękuję raz jeszcze za pozdrowienia. Pozdrawiam Ciebie, Zbyszku, i Marysię. No to słuchajmy piosenki. To chyba to Rio Bravo, to jest chyba z jakiegoś westernu, o ile się nie mylę, a być może się mylę.

Zbyszku, będzie ta druga piosenka, ale jeszcze uzbrój się w cierpliwość, bo tutaj muszę chyba z kierownikiem współpracować. Póki co pięknie witam Magdę. Magda pisze, melduje się u Ciebie miła Agnieszko. Dziękuję Ci pięknie, miła Magdo, za miłe słowa. Fajnie, że jesteś, bardzo się cieszę, pozdrawiam Cię serdecznie i życzę miłego wieczorku. A wracając, kochani, do audycji, Magdo, aha, jeszcze chciałam pięknie pozdrowić Piotra, który również z nami jest. Polskie kino potrafi poruszyć najczulsze struny, prawda? Praca kompozytorów i komponowanie piosenek do filmów, czy też muzyka filmowa często nadają filmom drugie życie, ale warto też dodać, że my również na polskiej scenie muzycznej piosenkarzy, którzy wprawdzie nie grają w filmach jako profesjonalni aktorzy, ale zamiast tego produkują bardzo faworyzowane teledyski muzyczne jako takie, no jakby to nazwać, miniaturki filmowe, o tak bym to nazwała. I chodzi mi tutaj właśnie, wybrałam dwóch artystów ze sceny muzycznej śląskiej, a pierwszym z nich jest Mirosław Szołtysek. Mirosław Szołtysek i jego znakiem rozpoznawczym są właśnie te fabularyzowane teledyski i one pomagają tak jakby odbiorcom nie tylko słuchać muzyki, ale też zobaczyć i przeżyć historie opowiedziane w tekstach. Ja wybrałam piosenkę Mirosława i Bożeny Szołtysek, Ciągle sam, posłuchajcie.

Zbyszku i Marysiu, już leci piosenka, ta druga, o którą prosiłeś, Zbyszku. Słuchamy, a za chwilę przeczytam, co napisał do nas Piotr.

I teraz witam się pięknie z Piotrem. Piotr pisze: halo, halo, halo, halo Piotr. Poproszę w temacie audycji Paweł Gołecki i filmowa miłość. Pozdrawiam, Piotr. No Piotrze, Piotrze, widzę, że wybrałeś bardzo dynamiczny i niezwykle popularny utwór biesiadno-taneczny. Zaraz go posłuchamy, ale najpierw bardzo serdecznie Cię pozdrowię i życzę Ci miłego wieczoru.

z Straty Śląskiej już wspomniałam wcześniej, wysłuchaliśmy utworu Mirosława Szałtyska, a teraz pora na Teresę Werner, jedną z największych gwiazd muzyki biesiadnej i która przyciąga na koncerty tłumy fanów, też stworzyła jeden z unikalnych i fabularyzowanych teledysków o zabarwieniu bardzo osobistym i prywatnym Szczęśliwi we dwoje, gdzie w roli głównej wystąpił prawdziwy mąż artystki. Było to ogromną niespodzianką dla fanów, gdyż para bardzo rzadko pokazuje się razem publicznie. Widzowie mogą śledzić fabularyzowane sceny pełne miłości, wspólnych spacerów i szczęścia małżeńskiej pary. Teresa Werner współpracuje z zaprzyjaźnionym sobie reżyserem, który dba o to, by każda produkcja miała filmową jakość i płynny montaż. Zatem posłuchajmy tej piosenki. A ja pięknie witam Gabi Skeln.

I pięknie witam Gabi z Keln, a Gabi pisze. Witaj Agnieszko Milutko, miło Cię znów słyszeć. Witaj Gabi. Trochę się spóźniłam, ale zdążyłam i to mnie cieszy. Bardzo ciekawy temat. Muszę się przyznać, że mam parę filmów, które oglądałam więcej razy i zawsze na nie reaguję dreszczykiem i gęsią skórką. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, czemu akurat przy tych filmach tak reaguję. Przecież jest tak dużo świetnych filmów, nawet jeszcze bardziej emocjonalnych, jednak nie powodują u mnie reakcji emocjonalnej. Albo na przykład czytam jakąś bardzo dobrą książkę, żadnej zewnętrznej reakcji. Doszłam do wniosku, że to właśnie sprawia muzyka, która jest tak świetnie dobrana, chociaż leci tam gdzieś w tle, jednak powoduje, że sceny stają się jeszcze bardziej emocjonalnie odbierane. Mało tego, to właśnie te utwory pozostają w pamięci i słysząc daną piosenkę, czuję od razu potrzebę ponownego obejrzenia sobie tego filmu. Przykłady: Delta Force, Gladiator, Bodyguard i tak dalej. To takie moje przemyślenia. Teraz oczywiście pozdrawiam jeszcze wszystkich, którzy Cię słuchają, życząc zarazem dużo zdrowia i uśmiechu na twarzach oraz udanego całego tygodnia. Gabi, zgadzam się z Tobą w 100%, masz absolutną rację, bo muzyka w filmach to nie tylko przecież tło, to jest potężny wyzwalacz emocji. A jeżeli wymieniłaś już film Bodyguard, który tak na Ciebie działa emocjonalnie, to ja tutaj za chwileczkę puszczę piosenkę do tego filmu Whitney Houston. Chciałabym jeszcze dodać tylko ze swojej strony, że jest to kultowy melodramat i thriller, który stał się jednym z największych hitów kinowych lat 90., zarabiając na całym świecie ponad, uwaga, 410 milionów dolarów. Mama mia, kosmiczna cyfra. Film w reżyserii Micka Jacksona połączył na antenie topowego wówczas aktora Kevina Costnera oraz mega gwiazdę muzyki pop, właśnie Whitney Houston, dla której był to spektakularny debiut aktorski. Gabi, pięknie Ci dziękuję, że się podzieliłaś z nami właśnie tymi wrażeniami. Pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia. Wzajemnie Ci życzę i Petrowi dużo zdrowia. Życzę Wam uśmiechu na twarzach oraz udanego całego tygodnia i miłego wieczoru. Posłuchajmy tej piosenki.

piękny głos. Tak, tak myślę sobie, że muzyka to taki niewidzialny reżyser każdego filmu, bo popatrzcie, na przykład oglądamy wielkie kinowe dzieła, to często skupiamy się właśnie na grze aktorskiej, czy efektach specjalnych, czy też pięknych tych kadrach, jakie widzimy, ale jednak to właśnie ścieżka dźwiękowa wykonuje najcięższą pracę, tak jakby manipulowała naszymi emocjami, no właśnie, w sposób niemal niezauważalny. To jest właśnie to, o czym wspomniała nasza Gabi Skeln. Bo jakby tak zgasić na chwilę dźwięk w swoim ulubionym filmie, prawda, to się zobaczy, że straci ono połowę swojej magii. No na pewno tak jest. No wraz bez dźwięku jest po prostu jakby taki niekompletny. Mam teraz przygotowaną piosenkę Sławomira, Kolorowy film. Posłuchajmy.

A teraz chciałabym zaprezentować Wam jeden z największych utworów w historii muzyki. Jest to piosenka Bena Kinga Stand By Me, a tytuł filmu, w którym ten utwór odgrywa kluczową rolę, znany jest pod tym samym tytułem. W polskim brzmieniu znaczy Stań przy mnie. Jest to kultowy dramat przygodowy. Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. i mniej więcej opowiada o czwórce nastoletnich przyjaciela, którzy wyruszają w pieszą wędrówkę wzdłuż torów kolejowych, aby odnaleźć ciało zaginionego chłopca. Powiem Wam, że coś mi się przypomina, coś mi ten film, ten tytuł mówi. Choć brzmi to mrocznie, to film jest przede wszystkim piękną i wzruszającą opowieścią o dorastaniu, lojalności, trudnym dzieciństwie i o przyjaźni. Piosenka do tego filmu trafiła na szczyty list przebojów na całym świecie i utwór ten idealnie oddaje właśnie emocjonalne przesłanie tego filmu, mówiąc o tym, że mając obok siebie prawdziwego przyjaciela, nie musimy bać się żadnych trudności. Posłuchajmy.

A przypominacie sobie, Boże, filmy z Irene Cara, taką aktorką, właściwie amerykańską wokalistką, kompozytorką i aktorką. Film nosi tytuł Sława. Jest to film, niedawno nawet chyba leciał tutaj u nas w TV. Początkowo miała być jedynie tancerką w tle, jednak producenci byli tak zachwyceni jej talentem, że rozpisali dla niej większą rolę i pozwolili zaśpiewać tytułowy utwór. Właśnie tą piosenkę za moment usłyszymy, ale ja chciałam jeszcze dodać, że właśnie piosenkę do tego filmu zaśpiewała Irene Cara, która, jak wcześniej wspomniałam, wcieliła się również w jedną z głównych ról. I tekst tej piosenki ja odsłuchałam po polsku i powiem Wam, że jest piękny, bo mówi, i to mnie właśnie ujęło, o desperackiej żądzy, sławy, pasji, wierze we własny talent. I ja naprawdę polecam ten film, bo ten film właśnie pokazuje, jak można samemu właśnie w tej desperacji, w tej walce, że się chce być kimś, o kim się marzy, żeby się było, o tak bym to ujęła, jaka ta walka jest trudna, ile trzeba przejść różnych dróg, ile się jest razy poniżanym, zanim dojdzie się do celu. Ale posłuchajmy tej piosenki.

Pięknie, witam Gabi i Darka. Witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo, bardzo, bardzo. A Gabi i Darek pisze: witamy wszystkich, co wsłuchują się w te piękne melodie, a przed oczami prawdopodobnie przelatują obrazki z danego filmu. A może leci film własnej regii. Pozdrawiamy, Agnieszko, ciebie, twoich bliskich, ekipę radia oraz wszystkich słuchaczy. I jak masz, to poprosimy utwór z filmu Top Gun. Dzięki, super, jeszcze wieczoru życzymy i radosnego nadchodzącego tygodnia. Pa! A, bo to jutro poniedziałek. Ojej, jak ja żyję. No popatrzcie się, zupełnie je wytrąciłam się z rytmu, że dzisiaj już jest ostatnie godziny niedzieli właściwie. No ale to nic. Poniedziałki też trzeba przeżyć, a później to już poleci. Gabi i Darku, wprawdzie już dzisiaj ta piosenka była puszczana, ale z największą przyjemnością jeszcze raz ją puszczę dla Was. Oczywiście, nawet bardzo dobrze, bo bardzo lubię ten utwór muzyczny. Pięknie Was pozdrawiam raz jeszcze. Życzę fajnego, miłego wieczoru, pięknego tygodnia i dziękuję za pozdrowienia dla nas wszystkich skierowanych przez Was. Zatem słuchajmy tego utworu jeszcze raz, bo jest naprawdę świetny. Gabi i Darko, ale film też jest rewelacyjny, prawda?

A teraz, kochani, chciałam zaprezentować Wam piosenkę z głośnej ekranizacji filmowej. Chodzi o 50 twarzy Greya. Nie będę mówiła teraz, na czym skupia się fabuła, ponieważ ci, co oglądali i znają ten film, czy czytali książkę, to wiedzą. Natomiast sam utwór jest zdecydowanie najpopularniejszym utworem promującym pierwszą część tego filmu, a piosenka stała się międzynarodowym przebojem. Powiem Wam, że mi się po prostu tak podoba, że dla mnie to jest kosmos. Piosenka stała się, jak wspomniałam, międzynarodowym przebojem, zyskała nawet status kultowej ballady popowej i do dziś jest grana w stacjach radiowych na całym świecie. No właśnie, u nas też jest grana, zostanie za chwileczkę zagrana i moim zdaniem ten utwór idealnie oddaje klimat tego filmu.

I jeszcze mam, jeszcze raz napisała do nas Gabi z Keln. Pozwoliłam sobie jeszcze raz napisać. Dziękuję ślicznie za superową audycję. I tak przed spaniem wysłuchałabym chętnie melodii z filmu Duch. Jak zdążysz i masz oczywiście buziaczki dla Ciebie. Gabi, bardzo, bardzo chciałabym spełnić Twoją prośbę, ale jak będziesz tak miła, poczekasz parę minutek. Ja tą piosenkę postaram się znaleźć, bo przecież nie mogę pozwolić, żebyś poszła spać tak bez tej Twojej chęci posłuchania tej piosenki przed snem. Także jeszcze jakbyś była tak miła, uzbroić się w cierpliwość. A ja, kochani, chciałam zaprezentować Wam, nie wiem, na pewno Wam to coś mówi. Znacie na pewno, oglądaliście film Pretty Woman, tak? To jest ten jeden z największych i najbardziej, że tak powiem, rozpoznawalnych hitów w historii muzyki rock'n'rollowej. I ja mam tutaj przygotowaną piosenkę do tego filmu i chciałam tylko Wam powiedzieć, że moim zdaniem utwór ten wyróżnia się genialnym, takim jakby nawet hipnotyzującym rytmem na gitarze, ale czy tak to ocenicie, to zobaczymy.

Gabi Skelniusz, mam tą piosenkę, miał tą piosenkę, dedykuję ją Tobie. I oczywiście Was, kochani słuchacze, zapraszam do posłuchania tejże piosenki, o którą poprosiła Gabi Skeln. Gabi, życzę Wam spokojnej nocy, Tobie i Piotrowi, i nadchodzącego tygodnia pięknego, pięknego. A teraz, Gabi, ta oto piosenka.

jeszcze Georg do nas znowu coś napisał, z czego się bardzo cieszę. Agnieszko, miałaś naprawdę fajny pomysł. Dziękuję, Georg. Przy okazji można dowiedzieć się tylu ciekawych rzeczy. Ta różnorodność radia Larmo sprawia, że zdecydowanie nie można się tam nudzić. Serduszko i Georg z Kelni się podpisał. Georg, ja Ci bardzo dziękuję za te słowa. Wiesz, staramy się, żeby każdy z nas wnosił do radia no zupełnie coś innego, więc taka opinia to dla nas najlepszy komplement. A tak w ogóle to nuda ma u nas całkowity zakaz wstępu. I przekażę Twoje słowa reszcie naszej ekipy, bo na pewno wszystkim zrobi się cieplej na serduchu. Dziękujemy bardzo, Georg. Kochani, zanim z Wami się pożegnam, chciałabym jeszcze wspomnieć naszego wybitnego wokalistę Krzysztofa Krawczyka, artystę, który nie rezygnował z żadnych wyzwań i stale zaskakiwał nas czymś innym, bo oprócz tego, że był niekwestionowanym królem polskiej estrady, spróbował swoich sił przed kamerą filmową. Tak, miał na swoim koncie również przygodę z kinem. W 1960 roku zagrał w filmie Szatan z siódmej klasy rolę młodego harcerza, a w 1969 roku także miał rolę członka zespołu muzycznego w filmie Polowanie na muchy. Do tego filmu śpiewała piosenkę Lato, lato, lato, czekaj i tak dalej, Halina Kunicka, ale ja przygotowałam piosenkę w wykonaniu właśnie Krzysztofa Krawczyka, To co w życiu warto.

No i tak dotarliśmy do końca audycji. Ja pięknie Wam dziękuję za wspólną podróż między piosenką a filmem, ale zanim się z Wami pożegnam, chcę powiedzieć taką rzecz. Jutrzejsze audycje przedstawiają się następująco. Od 18 do 20 będzie grała Gabi Chorzowianka, a od 20 do 20 będzie grał Peter. Serdecznie zapraszam na tę audycję, jak również na audycję wszystkich naszych prezenterek i prezenterów. Kochani, ja dziękuję pięknie za wpisy, za pozdrowienia, za udział w audycji. Było to bardzo, bardzo miłe, naprawdę. Dziękuję również.